strzał, gdzie lepiej chodzi pod psy z metrem prążał. Taką skusyła swoją z tą polpą różą, pod rózką nosu i jadło łatwo, łatwo, łatwo, łatwo!